skrzydła, montanik sobie cylindryk. No, ma na celu z tego. Wiecie, musiałem ten dawać. Узаш, что их ты бегаешь? Чего их черни?